Tie, Tieza, Murva, Ropci, Kokoši, Krosas, Ovce i Kravi, Udor od gnoja, od slami, od mora i lužeri.